0: listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Polish.
2: Spis ludności odbył się we wtorek, 11 sierpnia. Spis jest obowiązkowy dla każdego gospodarstwa domowego. Nie jest jeszcze za późno, aby wypełnić formularz. Odwiedź census.abs.gov.au/polish lub zadzwoń 1800 181 227. Zatwierdzone przez Australijski Urząd Statystyczny Canberra.
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
0: 3ZZZ, your community, your culture, your radio.
3: 92.3 FM.

Dzień dobry Państwu. Dziś, 1 września 2026 roku, w studiu społecznej rozgłośni Radia 3 ZZZ w Melbourne wita Państwa Ania Zamecznik tradycyjnym utworem Orkiestry Ulicznej z Chmielnej. W książce Edwarda Balcerzana Poezja Polska w latach 1939-1968 czytam. Poeci na wojnie. Są epoki, które rzadko pytają pisarzy o moralne prawo do oceny świata. Życie prywatne twórcy może interesować publiczność, ale nie jako argument za lub przeciw przesłaniu etycznemu jego dzieł. Własny prestiż w komunikacji literackiej ustanawia sam tekst poetycki. Kiedy indziej odwrotnie, autorytet autora decyduje o autorytecie tekstu. Im wyżej w hierarchii społecznego uznania znajduje się pisarz, tym bardziej rzesze odbiorców wczytują się w jego słowa. Literatura polska okresu międzywojennego była głównie domeną pracy, zarówno w nurtach klasycyzujących, jak awangardowych. Proces twórczy pojmowano jako konstruowanie świata ze słów, metafor, znaczeń międzysłownych. Czy to przypadek, że w tym właśnie czasie Roman Ingarden, najwybitniejszy polski filozof XX wieku, odpowiedzi na pytanie o swoistość dzieła sztuki literackiej szukał w jego budowie? Nastawienie na literaturę jako pracę eksponowały takie pojęcia jak forma, wynalazek, warsztat pisarski, laboratorium artystyczne. Owszem, w złożonej rzeczywistości literackiej tamtych lat musiały się pojawiać wyjątki od naszkicowanej tu reguły. Takim wyjątkiem była liryka rewolucyjna, przechowująca pamięć romantycznych ideałów, słowa uczestniczącego w walce. Druga wojna światowa nieomal z dnia na dzień zmieniła związki między autorem, dziełem i czytelnikiem. Przestrzenie wojenne pocięte liniami frontów wdarły się i do poezji, i do prywatnych losów pisarskich, wymuszając specjalne reguły zachowań. Odwróciły się proporcje między literaturą jako pracą, a literaturą jako walką. Skończyła się dominacja poetyckiego konstrukcjonizmu, prym wiódł emocjonalizm. Kontynuacje dążeń ery pokoju były nieliczne. Zajmiemy się nimi w stosownym momencie. Na początku była śmierć. Przyzwyczailiśmy się do tego, że na początku opowieści o nowym okresie historyczno-literackim pojawiają się wiadomości dotyczące narodzin, nowych talentów, nowych idei, nowych dzieł. Tym razem trzeba zacząć od kroniki zgonów. Na początku była wojna. 1 września 1939 roku na Polskę napadły hitlerowskie Niemcy. W 17 dni później, gdy jeszcze trwała obrona przed agresorem niemieckim, a militarnej pomocy Zachodu wciąż nie mogliśmy się doczekać, od wschodu zaczęły zajmować nasz kraj wojska Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Środowiska twórcze, jak cały naród, poniosły straty ogromne. Front, rozpacz, terror, więzienia, obozy koncentracyjne, hitlerowskie i stalinowskie, zabijały z roku na rok coraz więcej ludzi. Rok 1939. W bombardowanym Lublinie zginął Józef Czechowicz, urodzony w 1903 roku. Wielki poeta drugiej awangardy. W latach 30. przywódca duchowy młodych generacji literackich. Stanisław Ignacy Witkiewicz, urodzony w 1885, prekursor licznych nurtów w sztuce europejskiej XX wieku, na wieść o agresji sowieckiej popełnił samobójstwo. Kapitan Tadeusz Dołęga-Mostowicz, urodzony w 1889, autor kariery Nikodemadyzmy, zginął w Kutach, gdzie dla obrony przed najeźdźcą utworzył miejscową milicję. Rok 1940. Ignacy Chrzanowski, urodzony w 1886, autor czytanej do dziś historii literatury niepodległej Polski, zmarł w obozie w Orianburgu.
Stefan Napierski, urodzony w 1889, poeta i krytyk rozstrzelany na Pawiaku. Władysław Sebyła, urodzony w 1902 roku, członek poetyckiej grupy Kwadryga, zastrzelony w Katyniu. Podobny los w obozie w Starobielsku spotkał poetę Lecha Piwowara, urodzonego w 1909. Rok 1941. Tadeusz Żeleński, Boy, urodzony w 1874, wybitny tłumacz, krytyk, publicysta, rozstrzelany przez Niemców we Lwowie wraz z innymi polskimi intelektualistami. Witold Hulewicz, urodzony w 1895, współtwórca ekspresjonizmu, stracony w Palmirach pod Warszawą. Mieczysław Braun, urodzony w 1901, autor wierszy o tematyce proletariackiej, zmarł na tyfus w getcie warszawskim. Rok 1942. Bruno Schulz, urodzony w 1892, odnowiciel polskiej prozy, autor Sklepów cynamonowych i Sanatorium pod Klepsydrą, osadzony w getcie w Drohobyczu, zastrzelony przez gestapowca. Ostap Ortwin, urodzony w 1876, krytyk, badacz literatury, zamordowany we Lwowie. Janusz Korczak, urodzony w 1878, autor powieści dla dzieci, wybrał śmierć męczeńską w Treblince razem ze swoimi wychowankami. Ignacy Fick, urodzony w 1904, poeta, krytyk, reprezentujący nurt marksistowski, rozstrzelany w więzieniu w Krakowie. W Oświęcimiu zginęli teoretyk i krytyk Konstanty Troczyński, urodzony w 1906, poetka i powieściopisarka Anna Zachorska, urodzona w 1882. Rok 1943. Stefan Balicki, urodzony w 1889, prozaik, stracony w więzieniu poznańskim. Leon Pomirowski, urodzony w 1891, autor monografii Nowa literatura w Nowej Polsce, zginął w Majdanku. Edward Szymański, urodzony w 1907, poeta, żołnierz kampanii wrześniowej, zmarł w Oświęcimiu. Andrzej Trzebiński, urodzony w 1922, dramaturg i poeta, rozstrzelany w Warszawie na Nowym Świecie. Felicja Kruszewska, urodzona w 1897, autorka dzieł dramatycznych i wierszy, zmarła podczas łapanki w pociągu. Rok 1944. Krzysztof Kamil Baczyński, urodzony w 1921, najwybitniejszy poeta pokolenia debiutującego w latach okupacji, poległ w Powstaniu Warszawskim. W powstaniu ponieśli śmierć także poeta i dramaturg Tadeusz Gajcy, urodzony w 1922, krytyk i poeta Włodzimierz Pietrzak, urodzony w 1913. Na skutek ran odniesionych w czasie powstania umarli dwaj wielcy pisarze starszej generacji. Kalor Iżykowski, urodzony w 1873, i Juliusz Kaden-Bandrowski, urodzony w 1885. Poetkę Zuzannę Ginczankę, urodzoną w 1917, zamordowano w więzieniu krakowskim. Bruno Wawer, urodzony w 1883, komediopisarz i prozaik, zmarł w obozie w Treblince. Śmierć nie rozróżnia sztandarów, nie rozróżnicuje zabójców ani ich ideologii. Dlatego w tej kronice wojennych zgonów, z konieczności niepełnej, nekrologi twórców poległych w wojnie polsko-niemieckiej pojawiły się obok nekrologów tych, którzy zginęli z rąk NKWD. Ale wojna to nie tylko śmierć, to gra o życie. Powrześniowe losy pisarskie mają w sobie zarówno tożsamość określoną przez nieubłagalne prawa wojny, jak i swoistość uzależnioną od zmieniających się okoliczności politycznych. Anglio, twoje dzieło. O polskich losach, a więc i o przemianach literackich, decydowały zarówno działania wojenne, jak i ich zasięg światowy, nieraz dezorientujący. Z punktu widzenia historii literatury, podstawowy konflikt tych lat to konflikt etyczny, a dopiero w dalszej perspektywie polityczny.
to konflikt wokół racji stanu. Nie można było marzyć o odzyskaniu suwerenności narodowej bez zewnętrznego wsparcia. W 1939 roku liczyliśmy na sojuszników zachodnich. Zostaliśmy sami. Francuzi nie chcieli umierać za Gdańsk. Anglicy wypowiedzieli wojnę Niemcom, ale i oni nie kwapili się do walki, co po klęsce wrześniowej pozwoliło propagandzie hitlerowskiej rozwieszczać plakaty z alegorycznym obrazem przedstawiającym pokonaną Polskę z sarkastycznym komentarzem: Anglio, twoje dzieło. Tymczasem dwa potężne totalitaryzmy, które zrazu w harmonijnej zgodzie dokonały czwartego rozbioru Polski, w niecałe dwa lata później, 22 czerwca 1941 roku, stały się śmiertelnymi wrogami. Mocarstwa Zachodu zadecydowały także w imieniu Polski, iż należy pokonać hitleryzm oraz wspierające go państwa faszystowskie, zawarły przymierze wojskowe ze Stalinem. Układ interesów politycznych różnicował biografię, przeciwstawiał Polaków Polakom. Po klęsce wrześniowej nie było pisarza, którego sytuacja nie uległaby radykalnej zmianie. Żaden autor nie mógł tak jak dawniej docierać swoimi tekstami do czytelników. Nikt nie był wolny od ograniczeń. Zarazem ograniczenia owe mocno się między sobą różniły. Jaki wpływ na decyzje twórcze pisarza mogło mieć w czasie wojny jego miejsce pobytu? Warszawa, Poznań, Lwów, Oświęcim, Kazachstan, Siedlce nad Oką, Szkocja. Jakie okoliczności wpływały na pracę literacką? Pisarzy, którym przyszło żyć w okupowanym kraju. Pisarzy, którym udało się schronić na Zachodzie. Pisarzy, którzy znaleźli się na terytoriach zajętych przez Armię Czerwoną.

Pieśń utworzoną do słów Reinolda Suchodolskiego śpiewała Halina Gad. W zbiorze pieśni poległych w redakcji Kazimierza Tułacz-Wiśniewskiego podaje: Reinold Suchodolski, brat malarza Januarego, urodził się na Litwie, prawdopodobnie w Grodnie w 1804 roku. Do gimnazjum uczęszczał od 1818 do 1824 w Świsłoczy. Był następnie urzędnikiem w Ministerium Finansów Królestwa Polskiego Zalubeckiego. W Warszawie należał do towarzyszów i przyjaciół Konstantego Gaszyńskiego, poety i redaktora pamiętnika dla płci pięknej. W tym też piśmie ogłaszał swoje utwory poetyckie. Wierszem pod tytułem Skon wodza kleftów zjednał sobie rozgłos i sympatię ogółu. Jego piosenki były w dobie powstania listopadowego wielce popularne. Niektóre z nich, jak na przykład Dalej bracia do bułata i Patrz Kościuszko na nas z nieba, są znane i śpiewane dzisiaj jeszcze. Na początku powstania listopadowego służył w Gwardii Narodowej. W czerwcu 1831 roku został mianowany podporucznikiem 5. Pułku Strzelców Pieszych. Brał udział we wszystkich walkach z Rosjanami. W czasie wyprawy Skrzynieckiego na gwardię był ranny w bitwie pod Rutką. Dnia 6 września, w pierwszym dniu walki o Warszawę, zasłaniając piersiami swego dowódcę Floriana Dąbrowskiego gdzieś za ogrodem Ungra, oburącz karabinową maczugą, tylu przynajmniej natłuk Moskali, ile poniósł ran. Wynieśli go z placu boju i złożyli w szkole aplikacyjnej na te krwawe dni zamienionej w szpital wojskowy. Tam go nazajutrz doszła wieść o kapitulacji Warszawy. Gdy Moskale przy triumfalnym ryku trąb zwycięskich wkraczali do stolicy, Suchodolski zerwał pod kołdrą bandaże. Łoże poety spłynęło krwią. Wraz z krwią serdeczną uszło go życie. Na granicy wolnej ziemi pochowajcie mnie w żałobie, żebym walczyć z wrogi memi nie zapomniał w zimnym grobie, pisał w utworze Skon wodza kleftów.

pieśń harcerską ułożoną przez Jerzego Bronisława Braun śpiewał Paweł Czubry. Pisze o Jerzym Braun Barbara Otwinowska w czasopiśmie Niepodległość i Pamięć. Więzień. Jerzy Bronisław Braun urodził się 1 września 1901 roku w Dąbrowie Tarnowskiej, w rodzinie utalentowanej i znanej z żarliwego patriotyzmu. Ojciec Karol, notariusz, był komendantem Sokoła w Dąbrowie i szanowanym działaczem społecznym. Matka Henryka Zmillerów udzielała się w różnych stowarzyszeniach, przede wszystkim w Chorągwi Harcerek w początku lat 20. Śladem rodziców podążały też dzieci. Najstarszy Kazimierz, który jako lotnik zginął w katastrofie w roku 1920, odznaczony orderem Virtuti Militari. Jerzy, Juliusz i córka Jadwiga zaangażowani od najmłodszych lat w różnych akcjach patriotycznych, m.in. w POW, a zwłaszcza w skautingu w Tarnowie, dokąd się rodzina przeniosła dla dalszego kształcenia dzieci. Komendantami chówca harcerzy w Tarnowie byli kolejno Jerzy, a po nim młodszy brat Juliusz. Jerzy został nadto redaktorem drugiego po lwowskim pisma harcerskiego, wychodzącego w Tarnowie pod tytułem Czuwaj, w latach od 1918 do 1919, w którym ukazywały się także jego pieśni, w tym znana do dziś piosenka Płonie ognisko i szumią knieje. W roku 1920, mimo swej poetyckiej wrażliwości i pacyfistycznych zapatrywań, zgłosił się ochotniczo do wojska, pisząc gorzko: ja sam, gdzie wiem, że Polska i że nie trzeba zwlekać, pójdę strzelać w człowieka. Nie odebrał natomiast przyznaczonego mu Krzyża Walecznych, stwierdzając, że spełnił tylko swój obowiązek. W latach międzywojennych Jerzy Braun dał się poznać jako jeden z najbardziej utalentowanych poetów. Startował, jak Wierzyński, poezją pełną radości życia i zachwytu dla urzekającego piękna świata. Jego toast porównywano z odą do młodości. Z czasem pojawiły się w niej nuty filozoficzne, zwłaszcza od czasu zagłębiania się w mesjanistyczną filozofię absolutu J.M. Hohenwronskiego, którą później przez całe życie głosił jako wybitne osiągnięcie polskiej myśli filozoficznej w XIX wieku. Uczestniczył też żywo w kołach artystyczno-literackich i filozoficznych. Uprawiał publicystykę i dziennikarstwo, redagowanie pisma Z, przyciągającego wielu znakomitych pisarzy. W roku 1924 ożenił się z Hanną Wachau, wraz z którą odbył wzbogacający jego poetycką wyobraźnię podróże do Ziemi Świętej i kilku krajów europejskich. Wybuch wojny zastał oboje Braunów w stolicy. Wkrótce jednak znaleźli się w Krakowskim, gdzie Jerzy wspólnie z bratem Juliuszem i pisarzem Tadeuszem Kudlińskim tworzyli ośrodki rozwijającej się żywiołowo tajnej organizacji Nowa Polska. Po powrocie do Warszawy w roku 1940 Jerzy Braun stanął na czele organizacji Unia, w skład której weszły trzy ugrupowania – Nowa Polska, Warszawianka i Grunwald. Program Unii obejmował teraźniejszość i przyszłość Polski. Był chrześcijański i narodowy, a zatem dość radykalny społecznie. Jerzy Braun był nie tylko duchowym przywódcą Unii, ale także inicjatorem wielu form jej okupacyjnej działalności wojskowej. Słynny Krybar walczący na Powiślu, Prasowej, Kultura Jutra i Naprzód, a w czasie powstania Barykada Powiśla. Teatr Rapsodyczny, Politologicznej, Wszechnica Narodowa, Instytut Europy Środkowej. W marcu 1943 roku Unia połączyła się ze Stronnictwem Pracy jako formacja polityczna i intelektualna, swoje oddziały wojskowe przekazując Armii Krajowej z zachowaniem pewnej ich autonomii. Jerzy Braun został członkiem zarządu i Rady Programowej Stronnictwa Pracy oraz jako jego reprezentant członkiem Rady Jedności Narodowej. Pełnił też inne funkcje w Polskim Państwie Podziemnym, jako zastępca kierownika walki cywilnej i wiceprezes samoobrony społecznej, a w czasie powstania jako kierownik BIP na obszar Śródmieścia. W Konserwatorium Muzycznym na Powiślu zorganizował Powstańczą Akademię, w
czasie której recytował swą napisaną przed rokiem w dniach zagłady getta baladę o Warszawie, wieszczącą wybuch powstania i zniszczenie kompletne stolicy. Po aresztowaniu 16 przywódców Polski Podziemnej w marcu 1945 roku Jerzy Braun objął po Kazimierzu Pużaku przewodnictwo RJN, a w dniu 27 czerwca na wniosek RJN przejął od Stefana Korbońskiego funkcję delegata rządu na kraj. W dniu 5 lipca 1945 wobec powstania rządu jedności narodowej ze Stanisławiem Mikołajczykiem jako wicepremierem została wydana deklaracja o zawieszeniu działalności Polskiego Państwa Podziemnego wraz z opracowanym przez Brauna tekstem Testamentu Polski Walczącej. W listopadzie 1945 roku oboje Braunowie zostali aresztowani w Cieszynie pod zarzutem próby nielegalnego przekroczenia granicy. Zwolniono ich na wiosnę 1946 roku w wyniku interwencji środowisk literackich. Od jesieni 1946 Jerzy Braun redagował wraz z księdzem Kaczyńskim Tygodnik Warszawski, zawieszony w roku 1948. W dniu 3 września 1948 roku następuje ponownie aresztowanie Jerzego Brauna, a 14 grudnia tegoż roku zostaje aresztowana jego żona Hanna. W tym samym czasie następują aresztowania w gronie redaktorów Tygodnika Warszawskiego i działaczy Stronnictwa Pracy. Po przeszło 2-letnim śledztwie Braun został skazany na dożywocie. Jego żona Hanna na 6 lat więzienia, a brat Juliusz, również członek Unii, na 7 lat. Jerzy Braun opuścił więzienie 6 maja 1956 roku. Do braci harcerzy, do was wyciągam najmłodsi duchem braterską dłoń, do przysięgi, że jako drzewiej pod złych łańcuchem chcieliśmy tworzyć hufiec potęgi i teraz także pójdziemy karni z pieśnią na ustach, wolą mocarni. My, pospolitej rzeczy żołnierze, czuwajcie, bracia harcerze, że jako drzewiej gdzieś o wieczorze przy obozowym ognisku huczała rota w polu i boże przy naszych źrenic hardym połysku, że jako teraz pod lwowskim grodem lśni gloria chwały nad czołem młodym. Gdy przyjdą boje i trudy świeże, będą czuwali harcerze. A kiedy naród zwycięski w boju schowa do pochew pałasze, staniem do twardej pracy pokoju, dając ojczyźnie wszystko, co nasze. Oto się skrzyknął hufiec potęgi i dłoń wyciąga, dłoń do przysięgi. Oto gdy płoną wschodnie rubieże, czuwają bracia harcerze. Jerzy Braun.

ogłoszenia i komunikaty lokalne. Szanowni słuchacze, sekcja Polska Radia 3ZZZ zaprasza wszystkich członków na walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze, które odbędzie się 20 września w niedzielę bieżącego roku o godzinie 13.30 w sali klubu Stiggs przy kościele świętego Ignacego w Richmond, 326 Church Street, Richmond. O godzinie 12 w południe zapraszamy do kościoła na mszę świętą, którą odprawi ksiądz Wiesław Słowik w intencji wszystkich członków, słuchaczy i społecznych pracowników sekcji. Na wspólnej modlitwie podziękujemy Panu Bogu za dotychczasową opiekę, otrzymane łaski i będziemy prosić o dalsze błogosławieństwo. Liczymy na Państwa obecność. Będziemy wybierać nowy zarząd na kolejne 2 lata i wierzymy, że głosy słuchaczy w dyskusji pomogą w dalszej pracy. Do zobaczenia, zarząd sekcji Polskiej Radia 3ZZZ w Melbourne. Kino Classic Cinemas w Elsternwick zaprasza na wyjątkowy pokaz wszystkich 10 filmów z cyklu Dekalog Krzysztofa Kieślowskiego, jednego z największych osiągnięć światowej kinematografii XX wieku. Dekalog to poruszający i skłaniający do refleksji cykl 10 historii prezentowany w 3 częściach. Filmy opowiadają o mieszkańcach polskiego osiedla z czasów późnego komunizmu i o ich pozornie niezależnych, a jednak subtelnie splątających się losach. Inspirując się 10 przykazaniami, każdy z filmów podejmuje uniwersalne i ponadczasowe pytania dotyczące życia, śmierci, miłości, prawdy i czasu. Części od 1 do 3 w czwartek 3 września o godzinie 19. Części 4 do 6 w czwartek 10 września o godzinie 19 i części 7 do 10 w czwartek 17 września o godzinie 19. Pokaz odbywa się w ramach Krzysztof Kieślowski Twists of Fate, który trwa od 13 sierpnia do 29 października bieżącego roku. Klub Polski w Albion zaprasza do wspólnego świętowania Dnia Ojca w niedzielę 6 września bieżącego roku. Na gości, którzy odwiedzą ośrodek w godzinach od 12 w południe do 20, będzie czekała bogata oferta kuchni i baru ośrodka, stoiska z ciastami oraz specjalne występy artystyczne. Wstęp bezpłatny. Rezerwację prowadzi Beata. Telefon 0410 298 122. Powtarzam, 0410 298 122. Stowarzyszenie Polaków Wschodnich Dzielnic Melbourne zaprasza w sobotę 12 września bieżącego roku do Domu Polskiego Syrena w Royville na doroczny bal ojca, podczas którego zostanie ogłoszony laureat tytułu Ojciec Roku. W programie wieczoru zaplanowano również występ łowiczaków, najmłodszej grupy zespołu Łowicz, oraz zabawę taneczną, którą poprowadzi DJ Mason. Początek wydarzenia o godzinie 19. Ośrodek będzie otwarty dla gości już od godziny 18. Wejściówki w cenie $25 za bilet normalny i $20 seniorzy. Rezerwacje przyjmowane są telefonicznie. Gosia, telefon 0411 609 152. Powtarzam, 0411 609 152. Muzeum i Archiwum Polonii Australijskiej zaprasza na pierwsze spotkanie z serii wykładów o historii polskiej społeczności w Australii, które odbędzie się na platformie Zoom w niedzielę 20 września bieżącego roku o godzinie 16 czasu wschodnioaustralijskiego. Edward Dudziński, prezes Federacji Polskich Organizacji w Australii Południowej, opowie o pierwszych polskich osadnikach i Polish Hill River w Australii Południowej. W sierpniu bieżącego roku przypada 170. rocznica przybycia 30 polskich rodzin, które przyczyniły się do rozwoju regionu i stworzenia historycznej osady w Polish Hill River. Osoby zainteresowane udziałem w wydarzeniu proszone są o wysłanie zgłoszenia na adres Polish Museum Archives Australia @gmail.com. Link do spotkania zostanie wysłany do uczestników na tydzień przed wydarzeniem. Stowarzyszenie Nasza Polonia wraz z organizacjami partnerskimi Stowarzyszenie Polskich Kombatantów,
koła nr 3 w Melbourne, Towarzystwem Chrystusowym dla Polonii Zagranicznej zaprasza na wystawę Instytutu Pamięci Narodowej zatytułowaną Szlaki Nadziei – Odyseja Wolności, która przedstawia losy Polaków w czasie II wojny światowej. Otwarcie wystawy w Melbourne miało miejsce w niedzielę 23 sierpnia bieżącego roku w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Keysborough. Wystawę będzie można obejrzeć we wrześniu w siedzibie Polskiego Biura Opieki Społecznej Polkie w Mount Waverley. Związek Polaków Melbourne zaprasza młodzież w wieku od 10 do 16 lat do udziału w koloniach wiosennych, które odbywać się będą w dniach od 20 do 25 września bieżącego roku w ośrodku Polana w Hillsville. W programie wypoczynku m.in. przejazd zabytkową kolejką Puffing Billy, wieczór filmowy, prywatny seans w kinie, dyskoteka, ognisko z pieczeniem pianek, gry terenowe, konkursy i quizy. Niedzielna msza święta. Koszt udziału w koloniach wynosi $480 od osoby. Liczba miejsc ograniczona. Zgłoszenia przyjmuje Beata Bara. Telefon 0425 865 174. Powtarzam 0425 865 174. W związku z przypadającym w 2026 roku 65-leciem Ośrodka Młodzieżowego Polana w Hillsville, Związek Polaków w Melbourne rozpoczął akcję gromadzenia fotografii, pamiątek i wspomnień związanych z historią tego wyjątkowego miejsca. Zebrane materiały posłużą do przygotowania jubileuszowej prezentacji i wystawy, które zostaną zaprezentowane podczas obchodów rocznicowych. Organizatorzy zapraszają do udziału wszystkich, którzy na przestrzeni minionych 65 lat byli związani z Polaną. Uczestników kolonii i obozów, wychowawców, instruktorów, wolontariuszy, działaczy, członków zarządów i komitetów, osoby zaangażowane w rozwój ośrodka oraz ich rodziny i przyjaciół. Poszukiwane są zarówno fotografie i pamiątki, jak i osobiste wspomnienia, opowieści oraz historie dokumentujące życie Polany i ludzi, którzy przez dziesięciolecia tworzyli jej wyjątkową atmosferę. Obchody jubileuszu zaplanowano na 11 października bieżącego roku. Przygotowywana wystawa i prezentacja mają stać się nie tylko kroniką 65-letniej historii ośrodka, lecz także wyrazem wdzięczności dla wszystkich pokoleń osób, które swoją pracą, zaangażowaniem i pasją przyczyniły się do rozwoju Polany. Materiały należy przesyłać na adres e-mailowy polana@polanacamp.org.au. Delikatesy Poletta Deli – A Taste of Europe przy 529 Warrigal Road, Ashwood posiada szeroki asortyment smacznych wędlin, mrożonek, ciast, chlebów i produktów spożywczych prosto z Polski i nie tylko. W sklepie można też kupić aromatyczną kawę. Paweł, Józefina i ich miła załoga serdecznie zapraszają. Polskie audycje Radia 3 ZZZ są nadawane na falach ultrakrótkich o częstotliwości 92,3 MHz. Audycji z ostatniego miesiąca można odsłuchać z serwera Radia 3 ZZZ pod adresem www.3zzz.com.au/shows/polish. Przypominamy, że polskich audycji można słuchać we wtorki od 11 do południa, w środy od 22 do 23 wieczorem i w soboty od 19 do 20 wieczorem. Wszystkie organizacje i stowarzyszenia polonijne, które chcą za pośrednictwem naszego radia czy ZZZ przekazać informacje o swojej działalności, prosimy o przesyłanie e-maili na adres rsuwara@yahoo.com.au. Można też dzwonić lub przesłać wiadomość na numer telefonu 0425 705 996. Powtarzam 0425 705 996. Zachęcamy do odwiedzania portalu Polonii Wiktorii, serwisu internetowego z kalendarzem imprez polonijnych, relacjami z wydarzeń, wywiadami z ciekawymi gośćmi oraz bazą kontaktów do polskojęzycznych specjalistów i usługodawców. Adres portalu: portalpolonii.com.au. Zachęcamy serdecznie do czytania Tygodnika Polskiego, który obecnie ukazuje się na stronie internetowej www.tygodnik-polski.com.
www.polskieradio.com.au. Były to komunikaty i ogłoszenia Społecznego Polskiego Radia czy ZZZ w Melbourne.

Śpiewał Krzysztof Krawczyk, o którym pisze Malwina Wapińska. W wywiadach mówił, że muzyk powinien umieć pokonywać strach, nawet przed najtrudniejszymi wyzwaniami. Sam chętnie podejmował wyzwania. Flirtował z najróżniejszymi nurtami muzycznymi. Niektóre z jego piosenek stały się żelaznym elementem wesel i wszelkiego rodzaju biesiad. Inne, jak choćby Trudno tak, nagrane w duecie z Edytą Bartosiewicz, były bardziej kameralne i stonowane. Nie chciałbym zabrzmiewać górnolotnie, ale albo jestem w czepku urodzony, albo ktoś mnie w niebie naprawdę bardzo lubi. Z pewnością nic innego nie potrafiłbym robić tak dobrze. Próbowałem różnych rzeczy w życiu, ale śpiewanie jest dla mnie jak oddychanie, wyznał w jednym z wywiadów Krawczyk, który w marcu odebrał statuetkę Fryderyka za całość działalności artystycznej. Przeżywał upadki i wzloty. Jedni uważali go za idola, inni za symbol obciachu. W karierze przeżywał trudne momenty i chwile triumfu. Nic dziwnego, że od najmłodszych lat śpiewanie uznał za swoje przeznaczenie. Urodzony 8 września 1946 roku w Katowicach, Krzysztof Krawczyk wychował się w domu, w którym królowała muzyka. Jego rodzice, January Krawczyk i Lucyna z domu Drapała, byli aktorami i śpiewakami operowymi. Młody Krzysztof uczył się w podstawowej szkole muzycznej nr 1 imienia Henryka Wieniawskiego w Poznaniu. W liceum pobierał lekcje śpiewu. Jednak, jak wszystkich nastolatków w jego wieku, najbardziej fascynowały go nowinki z zachodu. Pokochał czarną muzykę bluesową, uległ Beatlemanii i z zapałem naśladował sposób śpiewania Elvisa Presleya. Popularność zdobył w zespole Trubadurzy, założonym w 1963 roku wraz z Marianem Lichtmanem, Sławomirem Kowalewskim i Jerzym Krzemińskim. Uwielbiali czwórkę z Liverpoolu, ale zamierzali wypracować własny, niepowtarzalny styl. Łączyli big beat z muzyką ludową, a ubierali się jak dworscy piewcy pieśni miłosnych sprzed paru dekad. Wystylizowany na muszkitera z podkręconym po staroświecku wąsem, Krawczyk stał się bożyszczem fanek i, jak potem przyznawał, korzystał ze sławy pełnymi garściami. Wspólnie wylansowali takie przeboje jak Przejdź mamo na przysięgę, Cóż wiemy o miłości i Znamy się tylko z widzenia. Stali się naszym produktem eksportowym, koncertując między innymi w NRD, ZSRR, Jugosławii, Bułgarii, a nawet Mongolii. Lata Trubadurów to był zwariowany czas, czas młodości, szaleństwa, zwłaszcza tego w Związku Radzieckim, w którym poznaliśmy prawdziwe uroki komunizmu. Alkohol pomagał w tych długich trasach, wspominał. Z czasem jednak, jak sam przyznał, muszkiterski mundurek stał się dla niego za ciasny. Trubadur

Żonaty był trzykrotnie. Dwa pierwsze małżeństwa z Grażyną Adamus i Haliną Żytkowiak zmarnował, jak to określił w jednym z wywiadów, ulegając sławie rock'n'rollowi trybowi życia. Nie stronił od kobiet, wystawnych imprez, alkoholu, a nawet narkotyków. Po latach ostrzegał, że narkotyki są różowymi okularami tylko na chwilę. Kiedy spadają, jest to bardzo bolesne. Wybawieniem od nałogów miało okazać się spotkanie z trzecią żoną, Ewą. Ewunię poznałem w momencie totalnego rozbicia psychicznego. Uciekałem w narkotyki, nadużywałem lekarstw, aż pojawiła się kobieta cud, która wyrzuciła mi te wszystkie świństwa i powiedziała: ja będę twoją lekomanią. To był związek dojrzałego, doświadczonego przez życie faceta z młodą, piękną kobietą z prowincjonalnej Polski. Nie mogłem zdobyć jej na urok polskiej gwiazdy, bo ona po prostu nie wiedziała, kim ja jestem. Bo w czasach, kiedy w Polsce odnosiłem sukcesy, ona biegała po wiejskiej łące i nie miała dostępu stałego do telewizora. A jeśli tak, to ten telewizor musiał być źle ustawiony, bo Ewa myślała, że jestem niski i gruby. Pytany o przepis na udany związek obok miłości i zaufania, wymieniał element boskiej interwencji, bo wraz z małżeństwem z Ewą Krawczyk muzyk zmienił styl swojego życia o 180 stopni. Z ateisty stał się człowiekiem głęboko wierzącym. Wszystko zbiegło się z emigracją artysty do Stanów Zjednoczonych na przełomie lat 80. i 90. oraz wypadkiem samochodowym, z którego cudem uszedł z życiem. Wiara jest rzeczą dość prostą, ale też wspaniałą, która musi spłynąć na człowieka jako prezent, podkreślił w rozmowie z Faktem. Ja go dostałem i przyszło otrzeźwienie. Ewa wzięła mnie do kościoła w Chicago. Wszedłem niewierzący, wyszedłem wierzący. Amerykański sen Krzysztofa Krawczyka okazał się iluzją. Podpisawszy kontrakt z firmą Hallmark, nagrał płytę Eastern Country Album. Nie mógł jednak liczyć na sukcesy, jakimi cieszył się nad Wisłą. Mówił potem, że aby zaistnieć w USA i 2-3 razy dziennie pojawiać się w stacjach radiowych, trzeba wydać kilka milionów dolarów. Wejście do stacji to wydatek rzędu 150 tysięcy dolarów. Nie mieliśmy pojęcia, jak trudny jest to rynek, a takich śpiewających Krawczyków w Ameryce jest wielu. Ale tam nauczyłem się pracować na scenie i walczyć o widza, opowiadał. Do Polski z powrotem miała sprowadzić go Nina Terentyew. Ojczyzna lat 90. z nagłym wybuchem szaleństwa na punkcie disco polo okazała się wszakże terenem grząskim. Krawczyk zdobywał szczyty listy przebojów takimi piosenkami jak Zaufaj sercu, Przez jedną chwilę zapomnienia, Arrivederci moja dziewczyno, Rysunek na szkle i Viva Las Vegas. Ale bardziej wymagający słuchacze zaczęli w nim widzieć karierowicza, próbującego wybić się na muzyce chodnikowej. Wkrótce okazało się jednak, że ekstrubadur ma wiele muzycznych twarzy i nie boi się eksperymentów z żadnym stylem. Przełomem okazało się spotkanie z Goranem Bregowiciem, znanym Polakom przede wszystkim za sprawą szalonej popularności albumu nagranego wspólnie z Kaja. Współpraca z serbsko-chorwackim muzykiem utorowała drogę do ponownego sukcesu także Krzysztofowi Krawczykowi. Panowie ze wspólną płytą zatytułowaną Daj mi drugie życie dotarli na drugą pozycję zestawienia OLiS. Album pokrył się również złotem. Niebawem pojawiły się współprace z młodszymi artystami, m.in. rzadko nagrywającą i pojawiającą się na scenie Edytą Bartosiewicz. Krawczyk znów królował w stacjach radiowych. Podobno podczas współpracy z Goranem Bregowiciem bałkański kompozytor z uporem wołał co chwilę: Mo Krawczyk! Chciał, by na albumie indywidualność polskiego wokalisty została wyraźnie zaznaczona. Krzysztof Krawczyk symbolizuje to, czym jest prawdziwa Polska, powiedział. Dla Polskiej Agencji Prasowej pisała Malwina Wapińska.

dobiegł koniec naszej audycji. Tu w Australii zakwita nam wiosna, więc żegnam się z Państwem wierszykiem Czesława Janczarskiego, który urodził się 2 września 1911 roku. Pożegnanie zimy. Ktoś do okna z rana zastukał cichutko. Ktoś zajrzał przez szybę, uśmiechnął się smutno. Do widzenia, dzieci, jestem pani zima. Odjeżdżam za góry, wiosna się zaczyna. Znów powrócę do was za rok prawie, dzieci, razem z panem mrozem w śnieżystej zamieci. A tymczasem życzę wesołej zabawy w wiosennym słoneczku wśród zielonej trawy.